Kayasovce on tavai sinuak, kihan avesta magoma, nehjaweon. Nehjaweon, nehjaweon, ektause, kautna mahoma, atsimona ego nekamona. Egwanma, egimigosia, egoma, waskamptek, waskamptek, kake, kamiunagon.